0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: miało być wykluczenie, będzie rzecznik dyscypliny partyjnej. Ludzie Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z PiSu. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Andrzej Poczobut wnioskuje o mieszkanie w Białymstoku. To dla nas zaszczyt, mówią władze miasta. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wbrew zapowiedziom ostateczna decyzja o wyrzuceniu z PiSu nie zapadła. Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia i skierowano sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Oświadczył po posiedzeniu Komitetu Politycznego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej z PiSu szedł sygnał, że na tym spotkaniu oficjalnie zostaną wykluczeni ci, którzy nie podpisali partyjnych lojalek. Chodzi przede wszystkim o polityków związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Rafał Bochenek poinformował, że rzecznik dyscypliny partyjnej każdą sprawę będzie rozpatrywał indywidualnie i to on podejmie decyzję.
1: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego, ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę jakby wypowiadać się za rzecznika dyscypliny partyjnej.
0: Brak ostatecznej decyzji centrali PiSu zaskoczył Mateusza Morawieckiego.
2: To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
0: Zaznaczał Morawiecki tuż przed naradą swoich zwolenników. Wcześniej w związku z rozwodem z PiS-em były premier złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Sprawa dotyczyła śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca usłyszał maksymalny możliwy wyrok, 20 lat więzienia. W procesie oskarżeni zostali także Kacper K., Mikołaj O. i Damian J., którzy także mieli trafić do aresztu.
3: Mężczyźni usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy na miejscu zdarzenia i poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego poprzez pomaganie sprawcy w uniknięciu kary. Póki co do aresztu stawił się tylko Kacper K., skazany na 5 lat więzienia.
4: Jedna osoba stawiła się już w jednostce policji, została zatrzymana i doprowadzona do zakładu karnego.
3: Informuje młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
4: Druga z nich zaprzestała realizowania obowiązku dozoru, ukrywa się przed organami ścigania, jest w tym momencie przez nas poszukiwana.
3: To Mikołaj O., mający odsiedzieć 4 lata. Ostatni z mężczyzn, Damian J., także skazany na 4 lata, również nie stawia się na dozór, ale nie jest na razie poszukiwany. Policja sprawdza jego miejsce zamieszkania i czeka na dalsze decyzje sądu.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi.
5: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
0: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie.
6: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz sprzedałem mieszkanie i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie. Jak wiecie, będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
0: Dodawał sam Andrzej Poczobut, lider mniejszości polskiej, spędził 5 lat w więzieniu. We wrześniu chce wrócić na Białoruś.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: W Wietrzychowicach w Małopolsce ruszyła budowa nowego odcinka Velo Dunajec, który połączy trasę z Wiślaną trasą rowerową. Powstanie ponad 1,5 kilometra drogi prowadzącej aż do przeprawy promowej na Dunajcu.
8: Wał zostanie zdjęta warstwa humusu, zieleni, wykonana podbudowa z kruszywa i na to nawierzchnia bitumiczna, asfaltowa, tak jak na pozostałych odcinkach.
0: Mówi Tomasz Menterys z Zarządu Dróg w Krakowie. Prace potrwają do końca roku.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my mamy jakąś nawierzchnię bit tłumiczną?
10: Coś znajdziemy, tak, na pewno. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
0: I Michał Konopiński.
10: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Zrywamy.
1: Zrywamy się?
0: Nie, kartkę z kalendarza. Dzisiaj 29 lipca, imieniny obchodzą Beatrycze, Ciszpibok, Ciszpisława, Eugeniusz, Faustyn, Felix, Flora, Konstantyn, Lucyliusz, Maria, Marta, Olaf, Prosper, Rufin, Teodor i Wilhelm.
1: Wszystkiego najlepszego świętują m.in. Jerzy Bończak, polski aktor, reżyser teatralny.
0: A także aktor Paweł Wilczak. Wszystkiego dobrego tym, którzy dzisiaj też obchodzą urodziny. A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus. 12 minut po 6.
2: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
3: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z dwoma, wydaje się, odmiennymi postaciami i postawami. Maria, siostra Łazarza, reprezentuje tą, która słucha Pana, która Go adoruje, która nie chce, aby choć jedno słowo Pana zostało uronione i upuszczone na ziemię. Marta natomiast, również siostra Łazarza, jest tą, która uwija się w domu i próbuje w jak najlepszy sposób ugościć Jezusa. I w tych dwóch kobietach ukryte są dwie postawy. W Marii adoracja, w Marcie służba. Tak to Jezus uzdalnia je do tego, żeby na początku adorować, potem służyć drugiemu. Z pozoru dwie odmienne postawy, ale w żaden sposób nie powinny się wykluczać, bo nasze życie powinno jakby balansować te dwie postawy, równoważyć je w naszym życiu. Z jednej strony tak, powinniśmy adorować Pana, ale z drugiej strony ta adoracja powinna nas posuwać do konkretnych uczynków miłości. Połączmy dzisiaj w nas te dwie postawy: adoracji i służby.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje 26 minut po godzinie 6. Mamy i to jest środa, 29 dzień lipca.
1: Ni Haua.
0: Nie znam.
1: Przepraszam, Ni I Hau. Zakazana wyspa, hawajska, jedna z tych wysp, otwiera się na turystów. Dotychczas było tak, że właściciel tej wyspy, bo tam był właściciel, nie zgadzał się na żaden wjazd, proszę mi tutaj nie zakłócać. Znaczy, możliwe były wycieczki, ale trzeba było wykupić taką kontrolowaną wycieczkę, no i gdzieś tam wylądować na wybrzeżu, kawałek zobaczyć.
0: To znaczy, że teraz przyjadą, zdeptają, zaśmiecą i tyle ich było widać.
1: Ponieważ ona była dotychczas zakazana, to jest takie ryzyko, że każdy będzie chciał zobaczyć, będzie chciał przyjść, no, więc chyba ja bym tak jak w Wenecji jakieś bilety wprowadził, niech będzie ograniczony.
0: I nie wszyscy naraz.
1: No nie, nie. No. Także polecam, chociaż to jest tak daleko, jakieś Hawaje, wyspa
0: ale
1: jak wyspa.
0: Ale panie, tam wszystkie te wyspy takie same pewnie.
1: No,
0: tak się wydaje,
1: i o to chodzi. Nie ma co się pchać. Ale jakby ktoś był ciekaw, to Ni I Hau, między jednym i a drugim i jest jeszcze apostrof taki. O.
0: Tak. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
1: A wiesz, że tam po hawajsku gadają? To jest taki język, który prawie tam wyginął, ale jest jeszcze.
0: Ciekawe, czy jest tak gorąco, jak ma być gorąco w Polsce, ale o tym dowiemy się za chwilę. Znaczy, o tym, jak ma być gorąco. W Radiu Plus Turbadurzy, teraz znamy się tylko z widzenia.

0: No, człowiek rano wstaje, to czasami ma ochotę ponucić, zwłaszcza jak jest w dobrym nastroju.
1: Ja jak rano jadę autobusem, to znam tę panią jedną z widzenia, drugą z widzenia, a ponieważ raz autobus nie przyjeżdżał, to nawet zagadaliśmy do siebie.
0: A ja wczoraj poznałam pana z autobusu, który wygrał nasz konkurs.
1: O, fantastycznie. Jak się grało?
0: Bardzo fantastycznie, bo człowiek zna się na rzeczy. Pierwszego seta przegrałam, ale drugiego wygrałam, więc...
1: Ty przegrałaś pierwszego seta?
0: No, dobrze grał.
1: W moich oczach uchodziłaś za pretendentkę do wielkiego szlema.
0: Ale się pozbierałam i wygrałam w drugim, więc był remis. Mm-hmm. I to myślę, że to bardzo sprawiedliwe. No dobrze, czas na wiadomości na antenie radia.
1: Game, set, match.
0: Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Japonii. Nie żyje co najmniej 13 osób. Cały czas trwają poszukiwania zaginionych. Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy osób, a blisko 40 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Do szpitala trafiło około 100 rannych. Trzęsienie, które nawiedziło południowy zachód Japonii, miało magnitudę 7,1. Jest śledztwo w sprawie wypadku w łódzkim akwaparku. W poniedziałek w trakcie zajęć nauki pływania topił się tam 7-latek. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Na nagraniach z monitoringu widać, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Dziecko zauważył dopiero jeden z kąpiących się mężczyzn. Polscy siatkarze są już w Chinach. Jutro zagrają tam o półfinał Ligi Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych w walce o obronę tytułu będzie Ukraina, która debiutuje w najlepszej ósemce. Początek tego meczu jutro o 13:30 polskiego czasu. Jeżeli Polacy wygrają z Ukrainą, o finał zagrają ze zwycięzcą spotkania Słowenia-Turcja.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Jakby komuś słońca było mało w pogodzie, to jeszcze w piosence Sunshine Reggae już za chwilę.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A o czym myśli Tomek od samego rana?
1: O tym, jak mnożą się w Polsce partie.

0: Waterloo to ABBA w Radio Plus za 19 minut, godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Z powodu choroby nauczyciela dzisiaj będzie łączona lekcja wiedzy o społeczeństwie i biologii. Ponieważ jakiś czas temu podzieliła się Lewica, ostatnio Polska 2050, a z jednej konfederacji też zrobiły się dwie, na naszych oczach rodzi się nowe ugrupowanie na prawicy. Można powiedzieć, że w polskiej polityce mamy do czynienia z rozmnażaniem przez pączkowanie. Przypominamy, że to rodzaj rozmnażania bezpłciowego, bo i tak stosunki między politykami już popsuły się dawno temu. Rozmnażanie przez pączkowanie zachodzi między innymi u drożdży. Zobaczymy, czy te nowe organizmy będą rosły jak na drożdżach, ale patrząc na to, jak się kłócą, mamy chyba do czynienia z pierwotniakami. I niech się maślarze nie cieszą, bo już nie są największą partią w Sejmie. Żadne pączki w maśle.

0: A jak już jesteśmy przy windzie, to dzisiaj jest święto patrona między innymi pań, które pracują w hotelu na przykład. O, albo w restauracji, albo bardzo są gospodyniami domowymi, to więcej Artur Moczarski
1: opowie. To posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 29 lipca 1683 roku król Jan III Sobieski wyruszył na czele armii pod oblegany przez Turków Wiedeń. Tego dnia w roku 1944 urodził się ksiądz Stanisław Małkowski, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku, kapelan podziemnej Solidarności w latach 1982-1989. Hotelarze, gospodynie domowe i kucharki także mają swoją bohaterkę. Ich patronką jest ta, która gościła samego Jezusa, ale przy tym była tak zapracowana, że nie miała czasu na rozmowę z gościem. A Jezus, jako przyjaciel domu Marty, Marii i ich brata Łazarza, zwrócił jej delikatnie uwagę, że stół i to, co na nim jest, nie są najważniejsze. Z Ewangelii wiemy, że Marta z Betanii zrozumiała tę naukę, bo po śmierci Łazarza, a tuż przed jego wskrzeszeniem, wyznała Chrystusowi: Tyś jest Mesjasz, Syn Boży. Od 5 lat obowiązuje dekret kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, w którym nakazano, by dzień 29 lipca figurował w ogólnym kalendarzu rzymskim jako wspólne wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza. W ten sposób papież podkreślił gościnność całego domu i przyjaźń okazywaną Jezusowi przez święte rodzeństwo.

0: Redbox i For America na antenie Radio Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma. To jest poranny program Radia Plus, która wstaje. Za chwilę najnowsze wiadomości.
1: A także prognoza za pogodę. Dowiemy się, kiedy przyjdą upały, a przyjdą niebawem.
0: I człowiek spocony będzie cały, jak przyjdą te upały.
1: No i bardzo dobrze. To się zależy, tak, przy czym się będzie pocił. W pracy to gorzej, ale jak na przykład na rower pójdzie, tak, pograć w tenisa z Kasią.
0: No, też można się spocić.
1: To fajnie.
0: No dobra, no to już za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Wykluczenia nie ma, będą wezwania do rzecznika dyscypliny partyjnej. Zaskakujący zwrot w Prawie i Sprawiedliwości. Są zarzuty i wnioski o areszt. To po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów. Dziś spotkania rewanżowe. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Buntownicy z partią będą żegnać się powoli. Ponad dwie godziny obradował wieczorem Komitet Polityczny PiS. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w trakcie nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia z partii ponad 40 członków, a jedynie wszczęto procedurę w tej sprawie. Chodzi o polityków, którzy zadeklarowali wstąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus, utworzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
2: Spotkanie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Wzięli w nim udział najwierniejsi ludzie Jarosława Kaczyńskiego, którzy pozostali w szeregach partii. Tematem numer jeden była strategia związana z rozłamem w największym opozycyjnym ugrupowaniu. Działacze podjęli też jednak formalną decyzję o skierowaniu do rzecznika dyscypliny partyjnej sprawy wykluczenia z szeregów PiS-u 44 dotychczasowych członków.
3: Każda sprawa jest indywidualna i one będą oceniane przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
2: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego brak konkretnej decyzji jest przeciąganiem marnej jakości serialu.
4: Punktować rząd, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje.
2: Mówił były premier w rządzie PiS, a obecnie szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. W piątek grupa polityków, która de facto odeszła z PiS-u, planuje całodniowe obrady w sprawie strategicznych planów.
1: O czym informował Mateusz Chłystuna. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. 27- i 45-latek odpowiedzą za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Jeden z nich to gangster z więzienną przeszłością związany z Federacją Gromda, która promuje walki bokserskie na gołe pięści.
5: Pierwszemu z mężczyzn, czyli temu niekaranemu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi mężczyzna do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
1: Informuje Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Rząd wraca do pomysłu zamrożenia cen paliw. Przeszkodą decyzja prezydenta. Rząd rozważa wprowadzenie regulowanych cen paliw na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli na światowych rynkach ponownie wzrosną ceny ropy. Program miał zostać sfinansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa, która miała zapewnić około 4 miliardów złotych na dopłaty do paliw, została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej.
6: To, co zrobił prezydent, a więc zablokował ustawę, która pozwoliłaby nam ponownie skorzystać z tego mechanizmu, a więc opodatkować od nadzwyczajnych zysków koncerny paliwowe, to jest cios wymierzony w wszystkich polskich kierowców.
1: Mówił Donald Tusk. Premier dodał, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał rząd nie będzie mógł skorzystać z tego źródła finansowania.
6: Mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten projekt, program CPN, a mamy CKN. Ceny Karola Nawrockiego.
1: Resort Finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł blisko 5 miliardów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejny etap walki polskich klubów o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lecha Poznań i Górnika Zabrze. W dobrej sytuacji jest Kolejorz, który wygrał na wyjeździe z Orchus 4-1. Wiem, że to nie koniec. Jesteśmy pokorni i skoncentrujemy się na rewanżu w 100%. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Trener Górnika Michał Gasparik zapewnia, że jego zespół
7: spróbuje wszystko, bo my na razie nie mamy już co stracić, my potrzebujemy strzelić bramkę.
1: Początek meczu Górnika o 20:00, godzina wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha Poznań.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: I jak tam nastroje w środę?
2: Bardzo dobre, fantastyczne. Środek tygodnia do weekendu coraz bliżej. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Aż zapiałam z radości.
1: Mogę cię zmartwić?
2: Nie.
1: Jesteśmy... Dobrze.
2: No dobrze, no trudno.
1: Jesteśmy cały czas bliżej tego weekendu, który był, niż tego, który będzie, tak patrząc obiektywnie.
2: Dobrze, dobrze. To tak jak z tą szklanką do połowy pełną, pustą. Każdy widzi po swojemu.

0: 13 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus. Rano wstaje. Czy dzisiaj też cię obudził?
1: Nie, znaczy budzik tak, w telefonie.
0: Nie, komara pytam.
1: Komar nie, komar, a poza tym on mnie wtedy nie obudził, on mi nie dał zasnąć.
0: A nie dał ci zasnąć.
1: Jak się najarł, to już później i on spał dobrze i ja też.
0: No dobrze, naukowcy wciąż próbują odpowiedzieć na pytanie, co ich do nas przyciąga. No wszyscy wiemy, że krew po prostu, one się tym żywią, ale okazuje się, że ostatnio stwierdzili, że reagują bardzo mocno na pomarańczowe, czarne, czerwone i cyjanowe obiekty.
1: Ale, zaraz,
0: ale jeszcze musi być dwutlenek węgla, bo bez dwutlenku węgla to one w ogóle nie polecą.
1: Ale to mówisz o kolorach?
0: O
1: pomarańczowe
0: kolorach,
1: tak. Przecież to w nocy jest ciemno, to co, no, jak widzi?
0: No, ale nie tylko w nocy żre.
1: No to prawda.
0: I bzyczy. No i jeszcze jest jeden sposób, właśnie przeczytałam w internecie na komary, ale tak głupi, że aż po prostu
1: dawaj.
0: Tak przeczytałam, myślałam, och, nareszcie ktoś coś wynalazł fajnego. Trzeba mieć starą koszulkę, którą się nosiło cały dzień, najlepiej lekko przepoconą i trzeba ją wieczorem rzucić w kąt pokoju.
1: I one
0: i chwilę
1: tam będą
0: poczekać,
1: lgnąć?
0: One tam polecą i wtedy trzeba je ciach w jakiś, mówią, że w słoik albo w szklankę. No i kto by się bawił w takie rzeczy? No,
1: to bardzo
0: można wystarczy popsikać.
1: Ale to bardzo humanitarnie widzisz, jeden to by trzepnął tam.
0: Trzepnął, oczywiście, że tak.
1: A gdzie ja do lasu mam z tym słoikiem jechać?
0: Ale no właśnie, to wszystko jest takie pokomplikowane.
1: A chociaż powiem ci, że pająki to ja tak wynoszę.
0: A bardzo
1: słoiczek,
0: dobrze.
1: Karteczka.
0: Pająków nie zabijamy, wynosimy.
1: Mhm.
0: Chyba, że Harry zje wcześniej. Harry to mój kot. Dobrze, 14 minut po 7, już za chwilę na antenie Radia Plus. Michael Jackson, Black or White.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Znowu mnie oszukali w internecie, ja się tak nie bawię.
1: To po co tam grzebiesz i tam coś nie wiadomo, co kupujesz, pieniądze wydajesz?
0: Ale nic nie kupuję, nic nie wydaję, tracę czas tylko.
1: Sztuczna cię oszukała?
0: Nie, jakiś artykuł, który obiecał, że będzie odpowiedź w artykule, a tam nie ma tej odpowiedzi.
1: To ja już nawet nie zaglądam, im durniejszy tytuł, tym wiadomo, że nic nie znajdziesz.
0: Który pas w korku jedzie szybciej? To chyba wszystkim nam się przyda. Podobno mamy takie wrażenie, że ten pas, którym jedziemy na autostradzie, na drodze, znaczy na autostradzie to nie ma takich korków, ale w mieście ten pas, na którym jesteśmy, zawsze porusza się wolniej. No i naukowcy zbadali to podobno już dawno temu i okazało się, że nie da się tak, no to, że ten lewy czy prawy jest szybszy, no nie da się wyliczyć, ale jak my zmieniamy te pasy co chwilę, to powoduje dodatkowe korki, bo ktoś tam gdzieś musi zwolnić.
1: No,
0: ten zanim tam dalej jeszcze wcześniej przyhamuje i to się taki duży korek robi, przez to, że my tak z lewej o na prawej i to bo szybciej.
1: Kiedyś byłam za granicą.
0: Tak.
1: I tam jechaliśmy autostradą. Bardzo fajne miejsce i znane na całym świecie. I były trzy pasy na tej autostradzie. I wszyscy jechali równo. Tyle, ile można było na tej autostradzie jechać, to było 120, jak dobrze pamiętam. No. I wszyscy trzema tymi pasami jechali równo 120. I wydawało mi się, że stoję w korku, a jednak wszyscy jechali do przodu. I nikt nie zmieniał pasa i jakoś dojechaliśmy i wszystko było okej.
0: Okay. Może oni już są mądrzejsi o te doświadczenia różne.
1: No właśnie.
0: Ale to naprawdę, to już nie to, że ja wymyślam, ale jak stoję w sklepie, wybiorę jakąś kasę, to w tej sąsiedniej się szybciej poruszają. No naprawdę, bo ja jakieś pecha, że tu jakiś problem się przede mną zawsze pojawi.
1: Ja już się nauczyłam cierpliwości w takich sytuacjach, już nie patrzę na to, gdzie idzie szybciej, gdzie idzie wolniej, bo i tak muszę odstać swoje i tyle. No, chyba, że mi coś nie pasuje, a i w koszyku może nie są takie potrzeby straszne, pierwszej potrzeby rzeczy, więc zostawiam koszyk i uciekam.
0: Kochani, uważajcie na siebie nawzajem i na autostradzie i w kolejce do sklepu. Ace of Base przed nami.
1: Liczcie do 10, szklanka zimnej wody.

0: widziałaś kobietę z walizą? Na naszym profilu facebookowym. Pani znalazła taką walizkę, że jest mniejsza od niej.
1: No, nareszcie się można zmieścić.
0: Spakować, tak. A pytanie do was, czy jak się pakujecie na wakacje, to kilka dużych waliz i jeszcze wam zabrakło miejsca. Czy też plecaczek, wszystko pięknie spakowane, najpotrzebniejsze rzeczy i w drogę?
1: Napiszcie nam o tym na naszej antenie już za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo lato ciągle trwa.

0: Radio Plus.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stowarzyszenie Rozwój Plus rośnie w siłę. Do środowiska Mateusza Morawieckiego dołączy poseł PiSu Piotr Uściński. Chce, aby Polska wróciła na tory rozwoju takiego, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Dlatego dołączę do Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał w mediach społecznościowych poseł PiSu. W Polsat News Mateusz Morawiecki przyznał, że prawdopodobne są kolejne transfery polityków do jego stowarzyszenia. Nocna akcja służb w centrum Tarnowa. Przy ulicy Sowińskiego paliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Ewakuowano 27 osób, dwie z nich trafiły do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ankietowani chcieliby podniesienia kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych jeszcze w tej kadencji Sejmu. Pomysł ma też swoich przeciwników, niespełna 7,5%.

0: To my, 26 minut pozostało do godziny 8, w połowie poranka już jesteśmy, tak? Te połówki nam chodzą po głowie, to
1: tak,
0: połowa tygodnia.
1: Tak, chodzą, to prawda.
0: Połowa poranka.
1: No, i co? I połowa śniadania już była?
0: Całe nawet było.
1: A, to bardzo dobrze. Za chwilę na naszej antenie pytanie przed śniadaniem, to przed 8, jak zawsze, Radio Plus, Kasia Kozimor.
0: I Tomek Waloszczyk, i jeszcze spółka nasza i na niej ręczniki, które wam wręczymy w pytaniu przed śniadaniem.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Ludzie listy piszą, ale do zoo, żeby napisać list?
1: Do zoo, a do konkretnej
0: taka
1: klatki?
0: Petycja, tak, do klatki z lwami, z tygrysem sumatrzańskim dokładnie. Przyszła kartka, znaczy list przyszedł z uprzejmym zapytaniem, czy ktoś mógłby na własną odpowiedzialność stanąć twarzą w twarz z takim tygrysem i ewentualnie pogłaskać. Zoo napisało bardzo szybko, bo to zoo z Wrocławia, że zoo to nie głaskalnia i nie ma żadnej takiej możliwości, żaden bilet, żadne pieniądze nie umożliwią takich rzeczy.
1: Więc... Tym bardziej z tygrysem, no kto to wymyślił?
0: No właśnie, no, ale ktoś ma takie marzenie, no oglądał się filmu tam jak ten Życie Pi albo coś i wiesz, rozumiesz. I
1: jak potem, ktoś ma takie marzenie, też... to niech jedzie, nie wiem, gdzie tam, do Indii, czy gdzie te tygrysy sobie tam chodzą.
0: Niech sobie śni i marzy, ale proszę pamiętać, że to nie jest zwierzątko takie do głaskania, no.
1: Kotek przecież. Kotek. Czy nie głaszczy swoich kotów, o, tego Harego?
0: Oczywiście, ale też mają pazury.
1: A?
0: Trzeba uważać, to jednak jest zwierzę. No taki tygrys to nawet dzikie, chociaż w klatce.
1: A jak przyjdzie obcy jakiś, to da się pogłaskać, ten twój Harry?
0: Harry, tak, no. Oczywiście. Najpierw no powącha, powącha.
1: To w takie kotki celujmy, nie od razu tam te groźne z paskami.
0: No, dokładnie tak. Za chwilę ta górniak.
1: Ale ludzie mają pomysły, no.
0: Szok po prostu.
1: Do drzew się, rozumiem, przytulać można, ale nie do dzikich zwierząt.
0: Za chwilę na naszej antenie, między innymi pytanie przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to wracamy do tych kotków, tygrysów i innych zwierząt, mniej lub bardziej groźnych. I pytanie przed śniadaniem.
2: Taka dzisiaj... iguana na przykład, waran albo coś.
1: Waran to tam biega koło jeziora Komo. Kokomo.
2: Kokomo nie złapali.
1: Przepraszam, to garda była, garda.
2: No dobrze.
1: Pytanie do was dzisiaj przed śniadaniem. Jakie zwierzę na świecie najchętniej byście, już nie mówię przytulili, ale zobaczyli chociaż na własne oczy?
2: Panda,
1: takie marzenie, gdzieś tam nawet w naturalnym środowisku.
2: To a propos tego tygrysa sumatrzańskiego, tak, którego ktoś chciał wytarmosić troszeczkę za grzywę.
1: No wytarmosić, a pogłaskać, przytulić.
2: No dobrze, to czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
1: A w nagrodę ręcznik wyjątkowy, okazjonalny, limitowany, ręcznik z logo Radia Plus do zdobycia. Po godzinie 8 zadzwonimy i sobie pogadamy i wręczymy uroczyście.
2: A teraz Madness i Our House.

0: Mały domek, a w tym domku cuda się dzieją.
1: Jaki domek?
0: No, w piosence.
1: Aha, no tak, mały to domek, ale duża waliza. Jak się pakujecie na wakacje? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym.
0: Szybko.
1: Izabela napisała, że ma większą od tej na zdjęciu walizę, ale ostatnio już mam małego plecaczka. Zazwyczaj wyjeżdżam sama i to dźwigać też muszę sama.
0: Można.
1: No. Szczególnie jak ktoś samolotem leci, tanich linii lotniczych, to musi się spakować zmyślnie i poręcznie.
0: A to prawda, chyba że ma, że tak powiem, większy budżet, to może dokupić walizkę. Tak to się porobiło. No dobra, to
1: ale
0: co?
1: Źle ją zważysz i jeszcze trzeba będzie dodatkowo płacić.
0: To startujemy?
1: Tak.
0: No to dobrze, za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Kolejny poseł dołącza do Mateusza Morawieckiego. PiS w coraz trudniejszej sytuacji. Lekarze walczą o życie 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku. Był pod wodą przez 6 minut. Po 120 latach tramwaje zmienią kolor z czerwonego na żółty. Chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna szabla więcej po stronie Mateusza Morawieckiego, ale sytuacja ugrupowania byłego premiera się skomplikowała. Poseł PiSu Piotr Uściński ogłosił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tym samym trafia do grupy tzw. rozłamowców skupionych wokół Morawieckiego. Ci niespodziewanie nie zostali wczoraj wyrzuceni z PiSu. Komitet Polityczny Partii zdecydował o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego partii.
2: W PiSie trwa przeciąganie liny między głównym nurtem w partii a obozem Mateusza Morawieckiego. Piotr Uściński do byłego premiera dołącza, ale wcześniej z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus zrezygnował Grzegorz Lorek, a jeszcze przed upływem partyjnego ultimatum Daniel Obajtek. Od wczoraj sytuacja Mateusza Morawieckiego i jego stronników się skomplikowała. Oficjalnie z partii nie zostali wykluczeni, choć zdaniem byłego premiera o czym innym świadczą wcześniejsze słowa Jarosława Kaczyńskiego.
3: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
2: Bo przypomnijmy, że w piątek prezes PiSu ogłaszał, że Morawiecki i inni związani z nim politycy zrezygnowali z członkostwa w partii, a Komitet Polityczny PiSu miał wczoraj jedynie to zatwierdzić.
1: To był Michał Rawa, dziękujemy. 7-latek w śpiączce farmakologicznej walczy o życie, a prokuratura prowadzi śledztwo. Jak ustalono, 6 minut był pod wodą nieprzytomny chłopiec, który uczył się pływać w łódzkim akwaparku Fala. Ratownicy nie zauważyli, że dziecko nie daje oznak życia. Sprawą zajmuje się Grzegorz Mnich.
4: Na nagraniu z monitoringu wyraźnie widać, że dziecko nagle znika pod wodą i nikt nie reaguje, mówi prokurator Paweł Jasiak.
5: Z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna.
4: Ratownicy i kolonijna opiekunka dzieci byli obok i obserwowali całą 12-osobową grupę, dodaje Marcin Masłowski z akwaparku.
6: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Z grupą była też instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało.
4: Ratownicy byli trzeźwi. Prokuratura zapowiada kolejne przesłuchania świadków.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Premier zabrał głos po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów, mówił Donald Tusk. I dodał, że musimy wypowiedzieć zdecydowaną wojnę tej przemocy.
7: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
1: Po pobiciu służby zatrzymały dwie osoby, trzeci ze sprawców nadal jest poszukiwany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kultowa czerwień po 120 latach na boczne tory. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na kolor żółty. To między innymi po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
8: Bardzo zły pomysł moim zdaniem.
9: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
10: Nie wiem, człowiek się już przyzwyczaił.
11: Bo powinno być czerwone.
9: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
11: Z Zagłębiem i Śląskiem.
12: To na pewno ma to jakąś swoją historię.
13: O, żółte wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
9: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
13: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
1: Z mieszkańcami Będzina rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: A jakby ci ktoś kolor samochodu zmienił? Codziennie wsiadasz do tego samego, a później nagle pewnego poranka inne barwy.
2: Jeśli to będzie czerwony, to biorę w ciemno.
1: Ha, dobrze. Teraz to zwykle szare jakieś są. No dzień właśnie. Dobry, o poranku.
2: Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Do 9 zapraszamy.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Mnóstwo ciekawych odpowiedzi przyszło na nasze pytanie przed śniadaniem. Jakie zwierzę na żywo chcielibyście zobaczyć?
2: Wieloryb się
1: może
2: pojawił,
1: nawet się przytulić. No do wieloryba ciężko się przytulić. Ale ktoś marzył o tym, żeby drobinki, tak jak panu Maluszkiewiczu, tej wody, którą on wypluwa, spadły na niego. Ale my zwierzę lądowe wybieramy. Z nami Małgorzata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jakie zwierzę byś chciała zobaczyć, nawet może i przytulić?
3: No ja od dziecka pandę.
1: Czemu pandę akurat?
3: Bo jest prześliczna. I wygląda na taką bardzo, bardzo miłą, bardzo przytulną, bardzo ciepłą.
2: Mięciuteńko.
3: Chociaż podobno... Podobno wcale nie, taka nie jest. Podobno jest agresywna. Ale mimo wszystko zaryzykowałabym.
2: Podobno jak wyrośnie i może w jakichś szczególnych okolicznościach, ale z tego co wiem to i pamiętam, to nawet szukają czasem ludzi do przytulania pand, tych małych, takich jeszcze nie za dużych, więc może to by było fajny pomysł, żeby właśnie kiedyś skorzystać z takiej możliwości do takiej małej pandy się przytulić.
1: Byłem kiedyś w takim ogrodzie z pandami, ale to był straszny upał i one były tak rozleniwione, że im się nic nie chciało.
2: Nawet nie pogryzały tych liści?
1: Nie, trochę może, ale człowiek tam w tych ich kojcach, czy jak to nazwać, polewał z wodą, żeby im było chłodniej i były przeszczęśliwe.
2: No dobrze, no to może
1: się kiedyś ziściło.
2: Dokładnie tak. Dziękujemy za to spotkanie i mamy wspaniały ręcznik. Jak ktoś poleje wodą w lecie, to będzie można się otrzeć do sucha, wytrzeć. Przyda się pewnie na jakiś wyjazd nad wodę.
3: Dziękuję, zastąpi pandę póki co.
2: Dziękujemy za spotkanie.
1: Pan da ten ręcznik.
2: Dokładnie tak.
1: A niektórzy tak piszą, że chcą ręcznik, po prostu.
2: Kwadrans po 8 w Radiu Plus.

0: Ja wiem, są tacy, co się stresują strasznie, nienawidzą latać samolotem, ale są tacy, którzy wsiądą do samolotu i czują wolność, że za chwilę gdzieś tam będą dużo dalej i że są w ogóle w górze, w powietrzu.
1: Tak, ja sobie zawsze powtarzam, bo to nie jest naturalne, że człowiek leci jednak.
0: No nie.
1: Znaczy, ja latać lubię, tylko nie lubię, jak te drzwi się jeszcze nie otworzą.
0: A, już jak wylądujesz.
1: Tych schodów jeszcze nie ma, to się wtedy bardzo denerwuję. A wszyscy wstają, to wtedy klaustrofobię mam. Aha. Ale to wtedy tam jakoś oddycham głęboko, staram się, że tak powiem, panować nad sobą. Ale tak, jedną z fajniejszych rzeczy jest w samolocie to, że szybko możemy przelecieć całą Europę i pojawić się w jakimś cudownym miejscu.
0: A wyobrażasz sobie na pokładzie samolotu spędzić 19-20

0: 20, może 24 godziny?
1: Zdarzało mi się, ale z małą przerwą.
0: No to z przerwą, ale no. Bez przerwy.
1: Nie, to w ogóle nie, to nie jest dobry pomysł. Ale... Jednak trzeba się czasem, że tak powiem, rozruszać.
0: Ale będzie taka możliwość, ponieważ jedna z linii australijskich szykuje przy pomocy specjalnego samolotu lot, który będzie trwał no prawie 24 godziny. Już wczoraj odbył się lot testowy z Melbourne do Toulouse we Francji. 19 godzin ponad, nie, 24 godziny, nie, przepraszam, 19 w jedną stronę leciał.
1: Całą dobę.
0: 24 godziny i 24 minuty.
1: Z okładem.
0: Tak, na razie to był lot testowy. Kilka milionów ludzi śledziło ten lot w internecie, patrząc, jak on sobie tam leci. Chociaż niecały chyba poszli spać, ci ludzie to śledzili. W każdym razie...
1: Pewnie pilot też się zdrzemnął, włączył autopilota i poszło.
0: Auto obok miał drugiego pilota, może nawet trzeci był na takiej długiej trasie. Chodzi o to, że to samolot taki jak inne, ale ma dodatkowe zbiorniki paliwa i to pozwala mu lecieć, i lecieć.
1: I te stewardessy tyle w robocie. Panie, daj spokój, zwariować można.
0: A co stewardessy? Lot był testowy, więc nie trzeba było pilnować, kto zapiął pasę, jak to nie.
1: No i Eruption za chwilę one-way ticket na antenie Radia Plus.
0: One-way?
1: No tutaj, nie, kupujemy jednak zawsze z dolotem i powrotem.
0: Ja nie wiem, czy w takim długim, po takim długim rejsie to ktoś będzie chciał wracać tyle samo.
1: Lepsze to niż pieszo, 27 minut po 8.

0: krótki to był lot, ledwo zlecieliśmy, już trzeba lądować.
1: To są takie, z jednej wyspy na drugą podobno gdzieś tam jest,
0: nie wiem, 6 minut, 8 minut.
1: Jakaś Wielka Brytania, czy gdzieś...
0: Wyspy Owcze chyba.
1: Czy w Kanadzie, gdzieś tam jest coś takiego. A jak z pakowaniem? Mhm. Teraz ona napisała, w moim przypadku mała walizka, ewentualnie plecak, bez problemów mieszczę to, co zabieram ze sobą. Z tak dużą walizą, jaką prezentujemy na zdjęciu, ciężko byłoby wejść do pociągu. Brak wagonu bagażowo-pocztowego. Chyba rzeczywiście do jakiegoś pocztowego trzeba by wcisnąć taką walizę. Na naszym profilu facebookowym możecie zobaczyć.
0: A teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca nie żyje, pasażerowie trafili do szpitala, trwa ustalanie przyczyn wypadku w powiecie ostródzkim. O poranku między miejscowościami Tarda a Szeląg samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach.
2: Pojazdem podróżowały 3 osoby, 2 wydostały się o własnych siłach przed przyjazdem straży, zostały przebadane i przetransportowane do szpitala. Niestety w wyniku wypadku doszło do śmierci 36-letniego mężczyzny.
1: Informuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Areszt dla 2 mężczyzn podejrzanych o pobicie prokuratora. Śledczy interweniował w związku z agresywnym zachowaniem 2 mieszkańców Radomia w miejscowym lokalu. Sprawcy powalili mężczyznę na ziemię, uderzali go pięściami i kopali w głowę. Mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. pobicia i naruszenia nietykalności innych osób. Potężny pożar lasu na greckiej wyspie Paros na Morzu Egejskim. Z powodu zbliżających się płomieni ewakuowano kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Akcję utrudnia wiatr, który ma przybrać na sile. Lokalne władze proszą o wsparcie z kontynentalnej Grecji.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: I jeszcze przeciągnięcie poranne i jesteśmy gotowi.
2: Nie, jaki, ile tu energii to w sobie drzemie, widzę. No, dzień dobry. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9:00.
1: Flakiem to jestem wieczorem.
2: A na razie góry by przenosił. Proszę.

0: No Mercy, Where Do You Go? Za 16 minut będzie godzina 9. Dokąd zmierzamy? Przypominam, że w tym tygodniu plądrujemy dolnośląskie podziemia. Pojawiamy się tam i mamy dla was zaproszenia. Nagroda główna to wyjazd i nocleg na Zamku Książ. No dobrze, to teraz ruszamy.
1: Słuchajcie nas przez cały dzień, bo będzie konkurs z pytaniami. Tak, właśnie, dokładnie Where tak. Do You Go? Gdzie ruszamy?
0: No właśnie, i czasem to jak jedziemy gdzieś, to zwykle też zaglądamy tu i tam do różnych kuchni i sprawdzamy, co ciekawego na podniebieniu może się u nas znaleźć, to teraz o deserach będzie. Taste Atlas, to jedna z moich ulubionych stron internetowych, podsumowała najlepsze desery na świecie.
1: No i słucham.
0: Na pierwszym miejscu jest odmiana kunafy. Kunafa to takie tureckie ciasto, takie frędzle, takie makarony zapiekane.
1: No,
0: i to jest nadziewane chyba nawet niesłodkim i niesłonym serem. No, badałby sobie człowiek pomyślał.
1: Ale spróbowałby, ja nie jadłem nigdy.
0: Na ciepło się i zapieka się z dwóch stron, podobno, i z góry i z dołu. W każdym razie drugie miejsce. Clotted Cream. To jest taka gęsta śmietana, to z Anglii pochodzi. Taka bita śmietana gęsta, no tam lody z tego robią też. No dobra, a na trzecim miejscu włoskie lody pistacjowe.
1: Aha, no
0: tak. Uśmiechnęłam. Gelato el pistacio.
1: A gdzie sernik albo szarlotka?
0: No właśnie, ja się pytam, przecież nasze. A taki pleśniak. Pleśnia. Na przykład.
1: To ja już wiem, co do kawy dzisiaj
0: będzie. A skupanie ze śliwą?
1: Ja to mam tak, że z potraw ze świata mogę próbować, nawet dziwacznych, ale do deserów to ja jakoś tak lubię.
0: Czekolada.
1: Lubię nasze.
0: Czekolada. A, nasze, no tak. No to nasze.
1: Ty wynalazki różne z Turcji czy coś, no dobra, mogę spróbować, no ale.
0: Ale nasze to nasze. Tak. I tego się trzymamy. Za kwadrans 9 w Radio Plus.

0: Roy Orbison, Only the Lonely na antenie Radio Plus.
1: Temat walizkowy zamknijmy już. Ja co napisał, tak, jak taką wielką walizę dopychać kolanami? To a propos tej walizy na naszym Facebooku.
2: U nas, jak tam kolana?
1: O właśnie, to jest pytanie. U nas żona i pisze, ja co jest mistrzynią pakowania do walizek, nigdy za dużo, a ja do samochodu lub samolotu.
2: No proszę, jest no. Podział ról, jest i wszystko gra, i wszystko gra.
1: I przypomina ja co, że już połowa wakacji, lata.
2: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus bajm szklanka wody do połowy pełna, pusta, to jak to patrzy. A my wracamy jutro po godzinie 6.
1: Ponieważ idą upały, pamiętajcie, żeby ją napełniać często.
2: To bardzo ważne. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Mieli obrażenia zewnętrzne, dwa ciała w mieszkaniu w Sosnowcu. Ważne rozmowy Trumpa z Zełenskim. Przywódcy spotkali się w Waszyngtonie. Zdewastowany pomnik przyrody niedaleko Bydgoszczy. Trwają poszukiwania sprawców. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ofiary miały obrażenia zewnętrzne. To najnowsze ustalenia w sprawie śmierci kobiety i mężczyzny w jednym z mieszkań w Sosnowcu. O tragedii w dzielnicy Juliusz służby powiadomił świadek, który był z nimi spokrewniony.
1: Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. 59-letni świadek został przetransportowany do szpitala.
0: Mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji. Wiadomo, że ofiary to młody mężczyzna i 54-letnia kobieta. Ukraina z licencją na produkcję rakiet do systemów Patriot to kluczowy rezultat rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Zełenski rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Jesteśmy wdzięczni senatorom i dziękujemy za tę dyskusję. Dotyczyła szczególnie tego, jak pomóc Ukrainie i jesteśmy wdzięczni. Ten projekt ustawy jest bardzo ważny i nakłada sankcje na Rosję. Chodzi nie tylko o pieniądze na sfinansowanie tej wojny, ale także o ważny sygnał dla Europy i dla Ukrainę. Ustawa zakłada m.in. surowsze sankcje na Rosję i wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Pomnik przyrody kompletnie zdewastowany. Na terenie unikatowej jaskini Bajka w Gołdeczu niedaleko Bydgoszczy ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. To nie są zwykłe bazgroły na kamieniu, podkreślają leśnicy. To sprawa dużo poważniejsza. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
2: To poważna sprawa, bo to cenny zabytek i pomnik przyrody na obszarze Natura 2000. Ostoja dla chronionych gatunków.
3: Piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat. Niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie.
2: Przyznaje Jakub Siedlecki z Nadleśnictwa Żołędowo. Usunięcie farby z delikatnego piaskowca będzie bardzo trudne. Każda ingerencja może uszkodzić powierzchnię skały.
4: Teraz szukamy rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał.
2: Mówi Beata Piesik z Nadleśnictwa. Leśnicy są przekonani, że działanie właśnie tutaj było celowe. Sprawca musiał przynieść farby i dotrzeć do tak trudno dostępnego miejsca.
0: O sprawie powiadomiono policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i dyrektora Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo apeluje o pomoc. Osoby, które wiedzą coś o sprawcach, są proszone o kontakt.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: To będzie sportowa lekcja historii, która w nietypowy sposób upamiętni deportację Polaków na Sybir. Uczestnicy wsiądą na rower, aby przypomnieć tragiczne losy zesłańców. W sierpniu ruszy peleton pamięci, zapowiada prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
6: Peleton rowerowy, ale też zachęcamy do tego, że można jechać na rolkach, można hulajnogą.
0: Impreza ma charakter międzynarodowy, bo odbędzie się w 5 krajach. Polsce, Mołdawii oraz na Litwie, Łotwie i Estonii, podkreśla dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński.
7: Doszliśmy do wniosku z naszymi partnerami z tej części Europy, że powinniśmy rozszerzyć tą aktywność na inne państwa, które dokładnie tak jak my zostały doświadczone okupacją sowiecką, zbrodniami sowieckimi, wśród których także były deportacje na wschód. Rower, rolki i chęć poznania historii w sposób nowoczesny.
0: Peleton pamięci rozpocznie się 18 sierpnia w Rydze, następnie Tallin i Wilno, a finał 23 sierpnia w Białymstoku.
5: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Always on my mind i Pet Shop Boys na początek, a w kolejce Aleja Gwiazd i Dzisława Sośnicka, między innymi.

Kiss from a Rose i Seal w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9, 29 dzień lipca w kalendarzu, między innymi Dzień Tygrysa, ale to też środa, a jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę. Ale to też

Howdy, Peace Your Love i Bee Gees w Radio Plus. Lato z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra? I zasady na początek. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania. Z czym wam to konkretne hasło się kojarzy? I tutaj to jest ważne, że nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż, jeśli będzie kilka tak samo ciekawych odpowiedzi, to zdecyduje kolejność zgłoszeń, a SMS-y wysyłamy pod 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I coś jeszcze do tej torby dorzucę. Nie powiem teraz, co to będzie, bo to będzie także związane z hasłem. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z jednego słowa, to ważne. I podpowiedź numer jeden brzmi tak. Opowieść śpiewana wierszem. Przypominam, jedno słowo, a kolejna podpowiedź za chwilę. Stan pogody, Anna Jurksztowicz, teraz w Radiu Plus.

Anna Jurksztowicz. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Na Kino Have a Story Bob Dylan w Radio Plus Lato z notą nostalgii do 10.16 minut. Czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I trochę rozszerzę tę podpowiedź numer jeden, czyli opowieść śpiewana wierszem, heksametrem, śpiewana przez autora, a opowiada m.in. o powrocie do domu, do Itaki. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa. Oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które Wam się z tym konkretnym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691 141 141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.00.

0: Radio Plus.
1: Nowy klub parlamentarny w Sejmie. Jego utworzenie zapowiedział Mateusz Morawiecki. Tragiczne zdarzenie na rysach. Za chwilę relacja naszego reportera. Trzeci pas na autostradzie Łódź-Warszawa. Prace na dwójce ruszą po wakacjach. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny w Sejmie. Wniosek jeszcze dziś ma wpłynąć do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Mimo że pogłębia to rozłam w PiS-ie, były premier stwierdził jednak, że formalnie on i jego ludzie nie opuszczają Prawa i Sprawiedliwości. W sumie to 40 szabel w Sejmie i Senacie.
2: Stało się to, co od paru dni kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. I będziemy to robić jako klub parlamentarny.
1: Dalej chcemy być jednak drugim płucem partii, podkreśla Morawiecki.
2: Mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą.
1: Wczoraj Komitet Polityczny PiS-u nie wyrzucił rozłamowców, czego się spodziewano. Podjęto jednak decyzję, że przyszłością tych, którzy nie podpisali partyjnych lojalek, zajmie się rzecznik dyscyplinarny Karol Karski. Śmierć na rysach w Tatrach. Na szlaku prowadzącym na najwyższy polski szczyt zmarł turysta z zagranicy. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. Z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
3: Zmarły to około 50-letni mężczyzna, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Reanimację natychmiast rozpoczęli inni turyści. Na miejsce wezwano także TOPR. Jednak, jak informuje Kamil Suder, ratownik dyżurny, mimo podjętych zaawansowanych zabiegów medycznych, życia turysty niestety nie udało się uratować.
1: Łukasz Bobek, dziękujemy za relację. Ciało mężczyzny przetransportowano do Zakopanego śmigłowcem. Minister infrastruktury chce ruszyć z pracami na A2 po wakacjach. Rozbudowa autostrady o trzeci pas na odcinku między Łodzią a Warszawą ma rozpocząć się po powrotach z urlopów. Najprawdopodobniej we wrześniu, zapowiedział w telewizji publicznej Dariusz Klimczak. Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą w ciągu 14 lat od oddania do użytkowania stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Dziennie porusza się nią nawet 100 tysięcy samochodów. Przypomnijmy, pod koniec czerwca podpisano pierwszą umowę na poszerzenie odcinka pod Warszawą za 257 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już prawie połowa wakacji. Kuratorium Oświaty robi pierwsze podsumowania, jeśli chodzi o wypoczynek najmłodszych. Tylko w zachodniopomorskim przeprowadzono 163 kontrole. 53 organizatorów kolonii i półkolonii otrzymało zalecenia, aby poprawić bezpieczeństwo wypoczywających dzieci. Do jakich uchybień dochodziło najczęściej? O tym Paweł Pałczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.
4: Dotyczyły one głównie nieprawidłowości w dokumentacji, takich jak brak wydruku z weryfikacji w rejestrze czy sprawców przestępstw na tle seksualnym. Braki dotyczyły aktualnego dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego, takich zaleceń było 13. Były błędne wzory dokumentów wypoczynku, m.in. karta kwalifikacyjna uczestników wypoczynku. Były błędy, jeżeli chodzi o dzienniki zajęć, takich zaleceń dotyczących dzienników było 12.
1: W zachodniopomorskim odbyło się do tej pory ponad 3100 kolonii i półkolonii.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10 na zegarze. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Lubię wracać tam, gdzie byłem, i Zbigniew Wodecki. Na początek.

John Travolta i Olivia Newton-John w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut nie pozostało, ale właściwie po 10:00 teraz na zegarze. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I to będzie taka podpowiedź również o tym, co znajdzie się w torbie, co mi w duszy gra, która jest prezentem dzisiaj dla Was. To jest książka, która doczekała się, opowieść, która doczekała się wielu adaptacji i reinterpretacji, a jedną z nich jest najnowsze dzieło Christophera Nolana, film w kinach, a ja w ramach tego prezentu do torby Co mi w duszy gra włożę dziś książkę, czyli ilustrowany retelling Barego B. Powella, znawcy starożytności, wybitnego znawcy starożytności, który zinterpretował to dzieło Homera w taki sposób, który będzie bardziej przystępny dzisiejszym czytelnikom. A ilustracje Joanny Lisowiec to wszystko uzupełniają i taka książka wydawnictwa PWN jest do zdobycia razem z torbą, co mi w duszy gra, a przypominam, że hasło składa się z jednego słowa, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy, na SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam jeszcze około 5 minut. Przypominam, do zdobycia torba i książka.

0: Down Under i Man at Work w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 11. Pora na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra. A gra mi to, co teraz na ekranach, ale także i coś, co możemy czytać. Odyseja Homera. I jedną z osób, która odgadła dzisiaj hasło, jest Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, napisałaś, że kojarzy ci się Odyseja z wierszem Odys Leopolda Staffa. I ten wiersz ci towarzyszy, bo chyba to trochę jest tak, że każdy z nas jest trochę Odysem, który wraca do swojej Itaki.
1: To prawda, tak. Od wczesnej młodości jakoś ten wiersz przypadł mi do gustu i zawsze jakoś tak w różnych momentach mojego życia wracałam do niego, bo to jest cała prawda, mądrość w nim zawarta. Przecież różnie bywa w tym życiu, tak? Różnie się toczą koleje losu. No i każdy koniec końców trzeba wierzyć, że się dotrze do tego domu, do tego szczęśliwego zakończenia.
0: A czy Odyseja, ta książkowa i ekranowa już zaliczona, najnowsza, czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, bo jeszcze przed urlopem jestem, myślałam, że może jak na urlop, także to może wtedy.
0: To ja mam też coś dla ciebie na urlop, bo to jest książka Dorba, co mi w duszy gra, jest dla ciebie, ale także książka Odyseja Homera. Ilustrowany retelling w adaptacji Barry'ego B. Powella. Przepiękne ilustracje i ta książka także dla ciebie od wydawnictwa PWN. Mam nadzieję, że na urlopie też się przyda.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam całą moją rodzinę i oczywiście Radio Plus, bo to moja ulubiona radość, codziennie słucham.
0: O, polecamy się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Ray i Training Man za momencik, a potem Celine Dion w Radio Plus.

0: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny. Na początek relacja naszego reportera z Sejmu. Za chwilę też Japonia, która liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi i kosztowny następca daru młodzieży. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Gorąco na sejmowych korytarzach politycy PiSu żądają jasnej deklaracji od Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Były premier ogłosił, że zakłada nowy klub parlamentarny i to mimo zwłoki władz PiSu, które formalnie nie wyrzuciły wczoraj rozłamowców z partii. Skierowały, przypomnijmy, ich sprawy do partyjnego rzecznika dyscyplinarnego. Tę polityczną grę obserwuje na miejscu nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki przekazał, że on i pozostali członkowie Rozwoju Plus zmienią klub parlamentarny, ale nie opuszczą partii Prawo i Sprawiedliwość.
2: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. Co to Polaków obchodzi?
1: Mówi były premier, ale rzecznik PiSu Rafał Bochenek twierdzi, że najpierw rozłamowcy muszą formalnie zrezygnować z członkostwa w klubie PiSu i dopiero później założyć swój.
3: My w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji. Pytanie, czy po raz kolejny pan Mateusz Morawiecki tym razem nie oszukuje opinii publicznej? No, to jest naprawdę żenujące.
1: Dokumenty dotyczące utworzenia klubu Rozwój Plus już trafiły do marszałka Sejmu.
0: Sejmu Michał Rawa, dziękujemy za relację. Tragedia w Sosnowcu. 36-letni syn miał zabić matkę, zaatakować ojca, a później sam odebrać sobie życie. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała dwóch osób.
4: Zebrane dowody uzasadniają przypuszczenie, że zaatakował on swoją 56-letnią matkę oraz 59-letniego ojca przy pomocy ostrego narzędzia. W wyniku ataku kobieta poniosła śmierć, a starszy mężczyzna został ranny. Zaraz potem syn pokrzywdzonych sam odebrał sobie życie.
0: Wyjaśniał Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Śledczy rozpoczęli formalne śledztwo w tej sprawie. Japonia liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. Zanotowano wstrząsy o magnitudzie 7,1, najsilniejsze w japońskiej 7-stopniowej skali. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 13 osób, rannych zostało około 100. Wciąż wiele jest zaginionych. Wstrząsy zniszczyły m.in. centrum handlowe w Kumamoto, gdzie doszło do eksplozji, prawdopodobnie gazu. Japońskie władze zaleciły ewakuację ponad 260 tysięcy mieszkańców. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Jest decyzja sądu po ataku nożem w Stalowej Woli. 15-latek podejrzany o atak na 16-latka trafił do policyjnej izby dziecka. Tam będzie czekał na umieszczenie w schronisku dla nieletnich. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
5: Nastolatek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała 16-latka oraz posiadania środków odurzających. Sąd rejonowy w Stalowej Woli zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Finał tej sprawy nastąpi najwcześniej za kilka miesięcy. Wcześniej sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, przesłuchać świadków, zebrać wywiad środowiskowy, wysłuchać rodziców nastolatka oraz uzyskać opinię psychologiczną przygotowaną przez specjalistów ze schroniska dla nieletnich.
0: Po przeprowadzeniu wszystkich czynności sąd zdecyduje, jaką karę lub środki wychowawcze zastosować wobec nastolatka.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Budżet państwa dorzuci się do budowy następcy daru młodzieży. Koszty okazały się wyższe niż zakładano. W przetargu na zaprojektowanie i budowę nowej jednostki nie zgłosił się żaden wykonawca. Koszt budowy nowego żaglowca oszacowano na 350 milionów złotych.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, London Beat, You Bring on the Sun. Na początek tej godziny.

ktoś tańczył? Rock and Roll is King Ilo w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 17 minut po 11 na zegarze. 29 dzień lipca w kalendarzu. Wspominałam już, Kasia z Tomkiem także wspominali o tym, że dzień tygrysa. A jeśli spojrzymy na Kubusia Puchatka, to co tygryski lubią najbardziej, tygryski lubią brykać, ale też są bardzo ciekawskie. I jak są ciekawskie, to zwiedzają. I do zwiedzania Polski i nie tylko Polski zachęcam Was właściwie każdego dnia. A dzisiaj będę sprawdzała razem z Wami, a to bardziej już Janek Pasterski będzie sprawdzał z Wami znajomość tego, co udało Wam się poznać, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, ale pod ziemią. Szczegóły naszej zabawy Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus za chwilę.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A czy ten złoty pociąg to pod zamkiem książ jeździł, czy nie jeździł? I czy można go zlokalizować? Tego będzie można dowiedzieć się między innymi zwiedzając podziemia zamku książ. Szlak tajemniczych podziemi to jest... Szlak tajemniczych podziemi to jest taka trasa turystyczna. 15 miejsc jest na tej trasie, ale też jest jeszcze konkurs. Zostań zdobywcą szlaku tajemniczych podziemi. Kto nazbiera 15 pieczątek, czyli odwiedzi te 15 miejsc, może wziąć udział w konkursie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Do zdobycia rower górski to jest nagroda główna, ale ten konkurs trwa w przyszłym roku także będzie. Jeżeli w tym roku nie uda wam się zebrać tych pieczątek, to w przyszłym można jak najbardziej. I właśnie my przy okazji tego szlaku tajemniczych podziemi i tego konkursu także mamy patronat nad tym wydarzeniem i mamy swój konkurs, a do zdobycia jest weekend w hotelu Zamku Książ. To jest nagroda główna, ale jeszcze dzisiaj zestaw biletów, voucherów na odwiedzenie tych niektórych miejsc, które są na trasie. Między innymi właśnie podziemia Zamku Książ. Są także Bramy Czasu, Time Gate z Jeleniej Góry i mnóstwo innych. Warto to sprawdzić i warto do nas napisać. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, w którym pytamy, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, do hotelu Zamku Książ. I na radioplus.pl, tam czekamy na wasze odpowiedzi i jeszcze wy dzisiaj możecie czekać na telefon od Janka Pasterskiego. Jeśli napiszecie, odpowiecie na pytanie. Janek Pasterski, później zada wam 5 pytań dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi. No i zobaczymy, komu uda się zdobyć jak najwięcej punktów w piątek finał.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.

kochać inaczej i demono na koniec 11 do 12, 3 minuty za chwilę wiadomości i później przebojowa poczta. Marek Sierocki i Janek Pasterski już na Was czekają. Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Plus.
1: Premier spotka się dziś z ukraińskim prezydentem w Lublinie. Włodymyr Zełenski wraca z Waszyngtonu. Bus zderzył się z osobówką koło Siedlec na Mazowszu. Są poszkodowani. Płoną lasy na greckiej wyspie Paros. Jest 12. Marcin Bartnik. Na początek spotkanie Tusk-Załański w Lublinie. Po południu premier będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy, który wraca z Waszyngtonu. Kancelaria szefa rządu oficjalnie podała, że tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, Ukraina ma otrzymać licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. To kluczowy rezultat spotkania Włodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Ukraiński prezydent rozmawiał także z politykami amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Uwaga kierowcy, poważny wypadek koło Siedlec na Mazowszu na drodze wojewódzkiej numer 698 na wysokości miejscowości Wyczółki. Bus zderzył się z osobówką, są poszkodowani, powiedziała nam Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letnia kierująca Skodą, wykonując manewr wyprzedzania, najprawdopodobniej nie zachowała szczególnej ostrożności, w wyniku czego doszło do zderzenia z busem, którego kierujący również wykonywał ten sam manewr. Busem podróżowało 6 osób, 3 z nich z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala.
1: Jak ustalili mundurowi, oboje kierujący byli trzeźwi. Brutalny atak na prokuratora w Radomiu, który interweniował w obronie zaatakowanej w lokalu kobiety. Śledczy trafił do szpitala, dwaj napastnicy usłyszeli zarzuty.
3: Pokrzywdzony doznał kilku uderzeń w tułów, w głowę pięścią, a następnie powalony na posadzkę. Został skopany, doznał obrażeń, trafił do szpitala.
1: Powiedziała nam Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu agresorów na 3 miesiące. CBA weszło do 6 szpitali na Mazowszu. Chodzi o śledztwo dotyczące łapówek i ustawiania zamówień publicznych. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już 3 osobom. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przenosimy się do Grecji, która podobnie jak Francja i Hiszpania walczy z ogniem. Płoną lasy na wyspie Paros. Trwa ewakuacja mieszkańców z kilku miejscowości i na polecenie ratowników uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Żołnierze 15. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali w Gorzowie Wielkopolskim mobilną zbiórkę krwi. W ten sposób wojskowi chcieli upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego.
4: Głównie tutaj są żołnierze, ale też i strażacy, policjanci, po to, żeby upamiętnić ten dzień w taki sposób, jaki potrafimy. Oddamy krew, tak jak nasi poprzednicy oddawali krew w walce. No tak, my oczywiście nie możemy się teraz równać z ich heroizmem, natomiast uczcimy ten dzień poprzez taki sposób, że pomożemy tym ludziom, którzy teraz potrzebują tej krwi.
1: Mówił kapral Artur Zarzecki z 15. Lubelskiej Brygady WOT. W ciągu zaledwie kilku godzin akcji w ramach mobilnej zbiórki udało się zebrać ponad 20 litrów krwi.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Jan Pasterski po krótkim urlopie też, jak było?
1: Bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo.
2: To też zagramy bardzo przyjemnie. Na dobry początek Sting i Fields of Gold. Zaczynamy przebojową pocztę.

0: proszę bardzo. Jakby ktoś tęsknił za upałami, to już niedługo, już dzisiaj jest przyjemnie, ale od jutra, a także w piątek, w sobotę, w niedzielę, no naprawdę to słoneczko nam delikatnie przypiecze, także pewnie klimatyzacja się przyda. Będziemy się chłodzili przebojami z nutą nostalgii. I teraz jeden z takich właśnie przebojów, wyjątkowo wakacyjny, on tak się nam kojarzy.
1: To piosenka La Luna, którą przypomni nam Belinda Carlisle. Artystka zaczynała karierę pod koniec lat 70. ubiegłego wieku w formacji Go-Go's. W latach 80. opuściła ten zespół i z powodzeniem kontynuowała karierę solową. Lansowała przebój za przebojem. No chociażby takie piosenki znane z anteny Radia Plus, jak Heaven is a Place on Earth czy Circle in the Sand, a także I Get a Week. To utwory, które przeszły do historii światowego show biznesu. Ta połowa lat 80. ubiegłego wieku była niezwykle udana dla Belindy Carlisle. W roku 1999 wraz z koleżankami reaktywowała grupę Go-Go's, no ale też nie zapomina o solowej karierze. Ale te przeboje z połowy lat 80. no to są największe hity, jakie ma w swoim repertuarze Belinda, a ja utwór La Luna bardzo często w naszych wieczornych miksach wykorzystuję, ale w takiej wersji maxi-singlowej jest takim mocnym bitem. My teraz zagramy oryginalną wersję singla La Luna i Belinda Carlisle.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: wspaniały, jedyny w swoim rodzaju Marek Grechuta, mistrz dykcji, dni, których nie znamy.
1: Teraz sięgamy po płytę Lexicon of Love zespołu ABC. To krążek, który w roku 1982 zrobił furorę. Nazwa Lexicon pochodzi od pewnego instrumentu, a w zasadzie takiego urządzenia, które dawało znakomity pogłos do poszczególnych instrumentów, do poszczególnych głosów w studiu. Lexicon wykorzystał pierwszy w taki znakomity sposób Trevor Horn, który był producentem płyty Lexicon of Love grupy ABC. I z tej płyty wybraliśmy na dziś utwór All of My Heart.

0: Za nami australijska gwiazda Natalie Imbruglia. Właściwie z takim chyba jedynym najbardziej znanym przebojem Torn zaczynała razem z takimi gwiazdami jak Kylie Minogue czy Jason Donovan w australijskim serialu Sąsiedzi.
1: Dokładnie tak, a my teraz zabawimy się w dyskotekowe klimaty przełomu lat 70. i 80. Roger Kluger i Daniel Van Gart to kompozytorzy, producenci, którzy opiekowali się m.in. duetem Otto One, słynny hit Hands Up, ale też równie słynna piosenka D.I.S.C.O., czyli po prostu disco. Ten utwór proponujemy Państwu już teraz.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: przebój, który mimo upływu lat cały czas nas cieszy. Marcin Rozynek, który zaczynał w formacji Atmosphere, obecnie śpiewa solo, ale też właśnie powrócił do tej formacji, którą ostatnio reaktywował.
1: Tak, i to był Siłacz, ten pierwszy wielki solowy hit Marcina Rozynka. Piosenka, tak jak powiedziałeś, do której bardzo lubimy wracać. Już dziś wieczorem o godzinie 20:00 piosenki, do których lubimy wracać, zmiksowane non-stop. Lato z nutą nostalgii, czyli miksy wakacyjnych przebojów przez 2 godziny od 20 do 22 na antenie Radia Plus. Bardzo gorąco zapraszam.
0: A na koniec zostawiliśmy sobie wspaniałą gwiazdę. Brakuje nam jej trochę, ale pozostały te cudowne przeboje. Chodzi o Tina Turner.
1: Na zakończenie Foreign Affair w tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12:00, a ja przypominam, zapraszam dziś na godzinę 20:00.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus.
1: Marszałek Sejmu czeka na wniosek Mateusza Morawieckiego dotyczący powołania nowego klubu parlamentarnego. Sąd aresztował pierwszego z trzech podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Drogowcy dziś w nocy zamkną Zakopiankę koło Krakowa. Jest 13. Marcin Bartnik. Marszałek Sejmu czeka na dokumenty od Mateusza Morawieckiego. Jeszcze dziś formalnie może powstać klub parlamentarny rozłamowców z PiSu. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że kolejne zmiany, jak przydział biur czy miejsce w Sejmie po rozłamie w PiSie, są możliwe dopiero po wakacjach.
2: Jak będzie dzisiaj wniosek o powołanie klubu i sprawdzimy pozytywnie, to już od jutra zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać. Tym bardziej, że nowy klub dostaje określone uprawnienia, również zabezpieczenia finansowe.
1: Politycy PiSu twierdzą jednak, że na razie Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu.
3: Jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawo i Sprawiedliwość złożone przez osoby, które mają tworzyć ten nowy klub pana Mateusza Morawieckiego.
1: Uważał rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Posłowie związani z Mateuszem Morawieckim zakładają nowy klub w Sejmie, ale formalnie pozostają członkami partii PiS. Wczoraj Komitet Polityczny nie wyrzucił tak zwanych rozłamowców, skierował ich sprawę jedynie do rzecznika dyscyplinarnego. 3 miesiące aresztu dla Adama C. Chodzi o pierwszego z dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Obrona uważa, że decyzja sądu jest nieadekwatna do zarzucanych czynów.
4: Jest to środek nadmierny, bo środki wolnościowe byłyby wystarczające. Zakaz opuszczenia kraju, dozór policji, poręczenie majątkowe absolutnie wypełnia wszystkie przesłanki zabezpieczenia tego postępowania.
1: Mówił Mateusz Królikiewicz, obrońca Adama C. W sądzie trwa w tej chwili posiedzenie aresztowe wobec drugiego zatrzymanego, Tomasza M. Trzeci napastnik jest poszukiwany. Uwaga kierowcy, w nocy ze środy na czwartek, czyli dziś, pojawią się nowe utrudnienia na Zakopiance. Na Krajowej Siódemce w Gaju koło Krakowa droga zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, a o północy całkowicie zamknięta na pół godziny. Utrudnienia są związane z montażem belki na kładce dla pieszych. Jechał pijany mimo dwóch sądowych zakazów, teraz grozi mu do 5 lat więzienia. 49-letniego kierowcę zatrzymała policja z Radomska.
5: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się również, że obowiązują go dwa prawomocne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 49-latek usłyszał zarzuty.
1: Mówił Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Zatrzymany mężczyzna najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ocalone filmy z powstania warszawskiego trafią do zwiedzających. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy z sierpnia i września 1944.
6: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk, musztra, życie na stołówce. To dziś zachowało się kilka godzin materiału.
1: Wyjaśniał Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A Sandra już gotowa, żeby zaśpiewać swój największy przebój. Teraz w Radio Plus Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

O, taka środa brzmi pięknie, kiedy w głośnikach pojawia się Genesis, Jesus, He Knows Me. To za nami. Za nami też weekend. Weekend ciekawy antenowo w Radiu Plus, bo Kasia Kozimor, Agnieszka Morawska, nasze panie urocze, były na Dolnym Śląsku, prowadziły stamtąd program. No i my przez cały tydzień właściwie mentalnie na Dolnym Śląsku pozostajemy, bo trwa zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Brzmi ciekawie, bo tak też jest. W nagrodę codziennie mamy pakiet wejściówek właśnie do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To między innymi możliwość pozwiedzania podziemi Zamku Książ, ale też kopalnia uranów, kletnie, sztolnie walimskie, czyli słynny kompleks Rize, a także zestaw gadżetów od Radia Plus, takich jak torba, zawieszka na bagaż, smycz czy zapach do samochodu. Do zabawy można zgłaszać się już teraz, wchodząc na radioplus.pl. Tam zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus i trzeba odpowiedzieć na pytanie, dosyć proste w sumie, dlaczego chcielibyście zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo ewentualnie zabralibyście na weekend do Zamku Książ, bo tak brzmi główna nagroda. Finał w piątek u Agnieszki Morawskiej, wtedy też do zdobycia będzie właśnie cały weekend w Zamku Książ. Trzeba będzie odpowiedzieć już dzisiaj po godzinie 14 u mnie na 5 pytań dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. Na odpowiedź będzie 3 sekundy, taki quiz sobie zrobimy. No i podsumujemy tę punktację. Komu z słuchaczy uda się zdobyć najwięcej punktów, zgarnie tę nagrodę w najbliższy piątek. No ale gwarantowane już dzisiaj gadżety i do tego jeszcze atrakcje na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To zapraszam, radioplus.pl. Tam możecie się zgłaszać.

artystyczna dzielnica, aleja właściwie w Nowym Jorku, Tin Pan Alley i Halina Frąckowiak. O tych starych, dobrych, pięknych czasach, gdzie artyści występowali właśnie na ulicy. Dzisiaj mamy środę, czyli weekend coraz bliżej. Wypada nam w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Tygrysa. Proszę bardzo, zwierzę zwinne, szybkie, dumne, takie majestatyczne. I patrząc też na to, co za oknami na zewnątrz, na pogodę, no i temperaturę wzrastającą, upalną wręcz już od jutra, to ja nam życzę wszystkim, żebyśmy też dumnie, zwinnie i bez najmniejszych problemów te fale upałów jakoś przetrwali. Na ochłodę teraz piosenka deszczowa Jermaine Jackson i Piazzadora.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Niby deszczowa, a jednak bardzo pogodna piosenka Raindrops Keep Falling on My Head to BJ Thomas, a w Radiu Plus już o 14 wiadomości.

0: Radio Plus.
1: W Sejmie jest już nowy klub parlamentarny rozłomowców z PiSu Mateusza Morawieckiego. Groźny pożar na Kaszubach. Mieszkańcy dostali alerty RCB. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia Ukraińców we Wrocławiu aresztowany przez sąd. Jest 14. Marcin Bartnik. Formalności dopełnione, nowy klub w Sejmie zarejestrowany, na jego czele Mateusz Morawiecki. Od jutra tzw. rozłomowcy PiSu będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
2: Dzisiaj to wszystko służby sejmowe będą wprowadzały do systemów komputerowych. Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
3: I głosowali jako
2: klub parlamentarny.
1: Mówił poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński.
4: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez dwa tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
1: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Groźny pożar na Kaszubach. Gęsty dym unosi się nad Skorzewem. Płonie hala fabryczna, gdzie wytwarzane były laminaty. 22 pracowników ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało. W tej chwili na miejscu działa 16 zastępów, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni. Ze względu na duże zadymienie Pomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wysłało alert mieszkańcom powiatów Kościerskiego i Kartuskiego, by nie otwierali okien. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu trafi na 3 miesiące do aresztu. Jest decyzja sądu. Tomasz M. według obrońców miał się znaleźć w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie.
5: Znalazł się po prostu w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie, niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie. No i niestety stało się tak, jak się stało.
1: Argumentowała Agata Klimentowska, obrończyni Tomasza M. Wciąż poszukiwany jest trzeci napastnik.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przestańcie układać kopce z kamieni w Tatrach, apeluje TPN. Może to wygląda niewinnie, ale dla przyrodników jest to ingerencja w krajobraz. Każda skała to czyjeś miejsce do życia. Pod nim i na nim funkcjonują drobne organizmy, mchy i porosty, a ich przenoszenie narusza naturalny układ rumowisk, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Jest to zmienianie krajobrazu. Staramy się, żeby w Parku Narodowym, taki jest cel w ogóle Parku Narodowego, te naturalne krajobrazy zachowywać, wspierać, żeby ta przyroda tutaj wyglądała w sposób jak najbardziej pierwotny i naturalny. Żadnych kupek kamieni, żadnych obrazków, no bo to też się zdarza, układane chociażby na czerwonych wierchach.
1: Kamienne kopczyki mają rację bytu jedynie jako drogowskazy na miejsca wspinaczkowe poza szlakami.
6: Jeżeli chodzi o znaczenie ścieżek dojściowych pod ściany, no to jak najbardziej dalej to funkcjonuje. Przy bardzo słabej widoczności, jeżeli ktoś chce zejść, a w pobliżu jest mnóstwo kopczyków, no to może pójść w niewłaściwym kierunku i może dojść do pobłądzenia. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacjach skrajnych przy bardzo, bardzo słabej widoczności.
1: Kopczyki zazwyczaj układane są przez turystów w Tatrach Zachodnich. Pracownicy parku regularnie sprawdzają te miejsca i burzą kopce.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Ta zabawa już w tej godzinie. Już w tej godzinie ktoś będzie miał szansę, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. A gwarantowane, zwiedzanie Dolnego Śląska i gadżety od nas. Więcej szczegółów za chwilę.

Silent Circle i Touching the Night w Radiu Plus. A my już za chwilę zagłębimy się w szlaku tajemniczych podziemi, bo tak właśnie wygląda nasza zabawa na najbliższe dni. Na finał tej zabawy już w piątek, czyli no szybko, bo dzisiaj środa. Jakoś tak przeleciało, prawda? Aga z Kasią na Dolnym Śląsku były w sobotę, relacjonowały to wszystko, co tam się działo, a ponieważ zabawa przednia, no to korzystamy z niej dalej. Już teraz możecie zaglądać na radioplus.pl i tam napisać nam krótko, dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo chcielibyście zabrać na weekend do Zamku Książ, bo tak właśnie wygląda nagroda główna. Ktoś ją zdobędzie w najbliższy piątek, ale dzisiaj macie szansę na to, żeby wejść do tej zabawy. Gwarantowane na 100% już dzisiaj, już za chwilę u mnie pakiet wejściówek do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli między innymi podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, słynny kompleks Rize, to na 100%. Dzisiaj ktoś ode mnie dostanie, a także zestaw gadżetów wakacyjnych od Radia Plus. No i oczywiście w domyśle ta szansa, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. Dajcie znać na radioplus.pl, kogo chcielibyście zabrać na ten weekend i dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi. No a u mnie za chwilę trzeba będzie odpowiedzieć na 5 pytań dotyczących właśnie tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Na każde pytanie zaledwie 3 sekundy. Zobaczymy, ile punktów uda wam się zdobyć, bo osoba z największą ilością punktów właśnie znajdzie się automatycznie w finale w najbliższy piątek. To co? Ja z kimś słyszę się dosłownie za chwilę w finale.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: I to jest ten moment, na który, nie ukrywam, czekałem, a ze mną telefonicznie jest już Marek. Marku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. To pierwsze pytanie. Gdyby ci się udało wygrać weekend w Zamku Książ, z kim się tam wybierzesz i dlaczego chciałbyś się tam wybrać?
2: Zabrałbym się tam zdecydowanie z moją żoną, gdyż uwielbiam podróżować z nią. Także właśnie zwiedzamy wiele jaskiń, podziemi, lubimy też spać w nietypowych miejscach, więc nie miałbym żadnych wątpliwości.
1: Ale to fajne hobby macie w takim razie, muszę powiedzieć szczerze.
2: Tak, jakby no mamy wiele hobby, ale właśnie takie jaskinie czy podziemia to jest jedno z większych.
1: Super. No właśnie, bo za chwilę powalczymy, zobaczymy. Będę miał dla ciebie 5 pytań. Odpowiedź albo tak, albo nie. Kiedy skończę czytać pytanie, ty będziesz miał, no, niedużo czasu, bo raptem 3 sekundy na odpowiedź. Ten zegar będzie brzmiał w następujący sposób. Proszę, posłuchaj teraz. I tu mamy gong, który jak wybrzmi, no to już jest koniec czasu. Pytania typu tak albo nie, za chwilę do nich przejdziemy. To, co masz na 100% już teraz, niezależnie od wyniku, bo finał naszej zabawy w piątek, to pakiet wejściówek do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi, czyli podziemia Zamku Książ, między innymi kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, kompleks Rize, no i zestaw gadżetów od Radia Plus. To wszystko trafia do ciebie. To co, Marku, spróbujemy pobawić się?
2: No to próbujemy, tak jest.
1: To próbujemy. Ja czytam pytanie, a ty, jak tylko skończę czytać, jak usłyszysz zegar, natychmiast odpowiadasz tylko i wyłącznie albo tak, albo nie. Jeśli jesteś gotowy, zaczynamy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Czy pieczątki zebrane na Szlaku Tajemniczych Podziemi przechodzą na kolejny rok konkursu Zdobywcy Szlaku w przypadku niezebrania wszystkich 15?
2: Nie.
1: Okej. Niestety ta odpowiedź brzmi tak. Jeśli nie uda nam się w jednym roku odwiedzić wszystkich miejsc na tym szlaku, możemy kontynuować zwiedzanie, zbieranie pieczątek w kolejnych latach, tak żeby uzbierać komplet i wziąć wtedy udział w konkursie Zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. Przed nami jeszcze 4 pytania. Pytanie drugie. Czy nazwa podziemnej trasy, projekt Arado, nawiązuje do firmy produkującej odrzutowce?
2: Tak.
1: Zgadza się, to poprawna odpowiedź, gratuluję. Pierwszy punkt trafia na twoje konto. Pytanie trzecie. Czy jedyny w Polsce podziemny wodospad znajduje się w podziemiach Zamku Książ?
2: Nie.
1: Zgadza się, bardzo dobra odpowiedź, gratuluję. Kolejny punkt na twoim koncie, bo taki wodospad znajduje się w kopalni Złota w Złotym Stoku. Punkty już 2. Pytanie czwarte przed nami. Czy w ofercie twierdzy Kłodzko jest wystrzał z repliki armaty?
2: Tak.
1: Tak jest. Świetnie. To już 3 punkty. Można sobie takowy wystrzał wykupić, jeśli ktoś ma ochotę. Pytanie finalne, to już 5. A brzmi ono tak. Czy jaskinia Radochowska słynie między innymi z hibernujących tam nietoperzy i odnalezionych szczątków wilków jaskiniowych?
2: Nie.
1: Bardzo dobrze. Gratuluję. 4 na 5 możliwych punktów zdobyte. Ale jeszcze wracając do ostatniego pytania. Nietoperze, a i owszem, są, ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, to też wilki musiałyby zastąpić niedźwiedzie. Także gratuluję ci serdecznie. Z tego co wiem, jest to bardzo dobry wynik. 4 punktów, naprawdę wysoko. Póki co dajesz sobie, myślę, mocne szanse na wejście do finału piątkowego. Także coś czuję, że będziemy się jeszcze odzywać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Pożar pod Kościerzyną opanowany, wciąż jest jednak zagrożenie dla mieszkańców. Brutalny atak maczetą w Radomiu, trwa policyjna obława. To radość z bycia uczniem Chrystusa. Pielgrzymi z Gniezna idą na Jasną Górę. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy opanowali już pożar fabryki w Skorzewie pod Kościerzyną na Pomorzu. Ogień się nie rozprzestrzenia, ale nadal z płomieniami walczy kilkudziesięciu ratowników.
2: Na miejscu działania gaśnicze prowadzi obecnie 16 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z obiektu ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich zgłosiła złe samopoczucie związane z podtruciem gazami pożarowymi i została transportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
1: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Produkowano tam tworzywa sztuczne, dlatego na miejscu pracuje specjalistyczna grupa chemiczna i zespół dronowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o zagrożeniu dymem do mieszkańców powiatu kościerskiego i kartuskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Brutalny atak maczetą w Radomiu. Policja poszukuje mężczyzny, który zaatakował sąsiadów. Napastnik prawdopodobnie uciekł za granicę. Szczegóły tej sprawy zna Sandra Białek-Pawłowska.
3: Do zdarzenia doszło na osiedlu Wacyn w Radomiu. Młode małżeństwo podjechało pod dom, gdzie czekał na nich sąsiad. Po awanturze napastnik wyciągnął maczetę. Celował w głowę mężczyzny, ale cios przyjęła jego żona. Sprawca ciężko ją ranił, niemal odcinając dłoń. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie lekarze stoczyli walkę o jej rękę i z sukcesem przyszyli odciętą kończynę. Agresywny sąsiad pary uciekł i prawdopodobnie zbiegł za granicę. Mieszkańcy osiedla obawiają się o bezpieczeństwo, bo jak twierdzą, mężczyzna niedawno wyszedł ze szpitala psychiatrycznego.
1: Sandra Białek-Pawłowska, dziękujemy. Za pół godziny spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Premier Polski i prezydent Ukrainy będą rozmawiać bezpośrednio po powrocie Zełenskiego z Waszyngtonu. W Białym Domu miał usłyszeć od Donalda Trumpa zapewnienie o tym, że USA przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, a te są kluczowe w obronie Kijowa przed rosyjskimi pociskami balistycznymi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej są już w drodze na Jasną Górę. Wczoraj z Gniezna wyruszyły grupy kolorowe, to łącznie 500 osób. Do przejścia mają 270 km, a przyświeca im hasło Wzrastaj.
4: To jest zachęta do tego, żeby odkryć piękno i radość bycia uczniem Chrystusa. To jest nawiązanie do roku duszpasterskiego, uczniowie misjonarze. Chcemy zobaczyć, że nie każdy musi być nauczycielem, a dzisiaj troszeczkę myślę, że odczuwamy to, że właśnie większość chciałaby chyba nauczać, a my chcemy odkryć piękno roli bycia uczniem. Jezusowa szkoła, ona się nigdy nie kończy. Tam się nie zostaje absolwentem. W tej szkole się po prostu trwa.
1: Mówił kierownik pielgrzymki ksiądz Wojciech Orzechowski. Pielgrzymi z Gniezna dotrą na Jasną Górę 5 sierpnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A w Radio Plus już teraz wakacyjnie. A jakże? Abba i gimme gimme. Janek Pasterski, dzień dobry po 15.

Dzień dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to co dobre, znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Tak zwana siekiera baby, czyli Beatles i dobra dawka rock and rolla, twist and shout. No najpierw Elvis Presley, szaleństwo światowe, później Beatlemania również rozlała się jak, słuchajcie, kraj i glob długi i szeroki. I tak tyle dekad, prawda, minęło, a my cały czas się tą muzyką cieszymy. I rock and roll cały czas jest modny, najważniejsze, żeby pojawił się w takim kulminacyjnym punkcie imprezy. To się zawsze sprawdza. No właśnie, dzisiaj mamy środę, czyli taka nieco skrócona, wakacyjna wersja prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki za konsoletą, jego miksy od 20 do 22. Pewnie jest też szansa na Beatlesów i na rock'n'rolla oraz innego rodzaju dyskotekowe granie. Jutro podobnie, też do 22, a piątek i sobota to już taka wydłużona wersja do północy. A jeżeli chodzi o takie nieco nowsze brzmienia, właśnie bardziej dyskotekowe, to za chwilę w Radiu Plus CC Catch i Roxette też się pojawi.

wakacyjny luz, wakacyjne brzmienie, no i takie, wiecie, nie martwienie się o to, o co się martwić nie trzeba, bo na Europie się martwić nie powinno. No chyba tylko o to, czy pogoda będzie dobra. Ale jeżeli na urlopach jesteście albo wybieracie się teraz, za chwilę, od najbliższego weekendu, to chyba można powiedzieć, że trafiliście szóstkę w lotka pogodowego, to z pewnością, bo pogoda jak kraj długi i szeroki. I słuchajcie, i nad morzem, i na Mazurach, i w górach, i w centrum. No wszędzie będzie bardzo słonecznie, bardzo upalnie, gdzieś tam możliwe jakieś szybkie, przelotne deszcze, ale to moment i nie będzie i tym się nie ma co przejmować. Także fajnie. Także się cieszymy, żeby to uczcić. Muzyczne ciasteczko, łakoć taki, bym powiedział, aczkolwiek niekaloryczny. Teraz Roxette, The Look.

0: Radio Plus.
1: Sporo zmian w Sejmie po rozpadzie PiSu, za chwilę relacja naszego reportera. 85 lat temu ojciec Maksymilian Kolbe zgłosił się na śmierć. Rakieta Ilona Muska rozbije się na Księżycu. Będzie to można zobaczyć z Ziemi. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 75 tysięcy złotych miesięcznie straci klub PiSu po rozłamie w partii. Chodzi o pieniądze z kancelarii Sejmu. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła nowy klub i od jutra będzie występowała pod nazwą Rozwój Plus. O szczegółach zmian w Sejmie Michał Rawa.
2: Od czwartku posłowie Rozwoju Plus będą reprezentować już nowy klub, ale takie kwestie jak podział biur, miejsc na sali obrad czy w sejmowych komisjach zostaną ustalone dopiero po wakacjach.
3: Zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać.
2: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus podkreśla, że takich spraw jak podział miejsc w Sejmie nie chcą robić w kontrze do PiSu.
4: Raczej chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby to wszyscy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni.
2: Już najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do pierwszego posiedzenia nowego klubu, który w sierpniu chce złożyć pierwsze projekty ustaw.
1: Michał Rawa, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zbadali drzewo genealogiczne DNA liczące 10 tysięcy osób. Po raz pierwszy w Polsce genealogia genetyczna doprowadziła do wskazania sprawcy zabójstwa. Genetycy wytypowali mężczyznę Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 15 lat temu, 13-letniej Izy z Gdyni. Zajęło nam to 2 lata, mówi Marta Sobota, która pracowała przy tej sprawie.
5: I nie szukamy sprawcy, tylko szukamy jego dalekich kuzynów. I tak było też w tym przypadku, że analizowane było pokrewieństwo na poziomie 5-6 pokoleń wstecz. To byli wspólni przodkowie na przełomie XVII i XVIII wieku. I kiedy byli odnalezieni ci różni przodkowie, należało zejść w dół, czyli znaleźć wszystkich potomków.
1: Michał S. przyznał się do morderstwa, teraz czeka go obserwacja psychiatryczna.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dokładnie 85 lat temu franciszkanin ojciec Maksymilian Maria Kolbe zgłosił się na śmierć głodową za współwięźnia w niemieckim obozie Auschwitz. Zmarł 14 sierpnia.
6: Ojciec Kolbe był misjonarzem, innowatorem. Do Auschwitz trafił 28 maja 1941 roku z więzienia na Pawiaku w Warszawie. Modlił się za współwięźniów i razem z nimi. Jego gest był heroiczny. Mówi ojciec Arkadiusz Bąk, dyrektor Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach.
7: Ojciec Kolbe, słysząc głos współwięźnia Franciszka Gajowniczka, kiedy słyszy: o Boże, ja nie chcę umierać, mam żonę, mam dzieci, mam dla kogo żyć, postanawia dokładnie z miłości wystąpić z szeregu, oddać życie całości. Był oddany Bogu przez Marię Niepokalaną.
6: Stał się pierwszym polskim męczennikiem II wojny światowej, który został wyniesiony na ołtarze. Anata Paszko, Radio Plus.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czeka nas spektakularny koniec misji na Księżyc. 5 sierpnia górny stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX należącej do Ilona Muska ma uderzyć w powierzchnię Srebrnego Globu, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Samej rakiety nie będziemy widzieli, ona nadleci jej prawie pionowo z góry, uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
1: A żeby go zobaczyć, będzie potrzebny teleskop lub co najmniej lornetka. Rakieta krąży w przestrzeni kosmicznej od stycznia 2025 roku, kiedy wyniosła na Księżyc 2 lądowniki. Nie została jednak deorbitowana i po ponad 1,5 roku zakończy swoją misję, tworząc na Księżycu krater o średnicy kilkudziesięciu metrów. Do zdarzenia ma dojść 5 sierpnia o 8:35 polskiego czasu.

0: Radio Plus.
1: Spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie, za chwilę relacja naszego reportera. Utrudnienia na lotnisku Chopina, trzeba szybciej wyjechać z domu. Wiemy, kto zagra Dorotkę w kolejnym sezonie Rancha. Odwiedziliśmy plan serialu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prosto z Waszyngtonu prezydent Ukrainy przyleciał do Lublina. Wołodymyr Zełenski rozmawia tam z premierem Donaldem Tuskiem. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co przywódcy mają omawiać?
2: Na pewno kwestia pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet. To temat, który żywo interesuje też Polskę. Za oceanem w ostatnich dniach wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję takich pocisków we współpracy z USA i Ukrainą na terytorium Polski, głównie ze względów bezpieczeństwa. Zobaczymy, co w tej kwestii ustalą przywódcy. Czekamy na efekty tego spotkania,
1: które, dodajmy, odbywa się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, jednak bez udziału mediów. Jest to pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od kryzysu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będzie eksperyment procesowy po tragedii w łódzkim akwaparku Fala. Pomoże ustalić, czy ratownicy mogli zauważyć tonącego siedmiolatka.
3: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: Mówił Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Chłopiec tonął przez 3 minuty, a później przez 6 minut był pod wodą, zanim ktoś go zauważył. Siedmiolatek jest w ciężkim stanie w szpitalu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Utrudnienia na dojeździe do lotniska Chopina w Warszawie. Rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury, a to może oznaczać korki największe. Mogą być na początku sierpnia.
4: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
1: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej. Cały remont ma potrwać przez 3 tygodnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec zajrzymy jeszcze do Wilkowej na plan 11 sezonu kultowego serialu Rancho, a tam dorosła już córka Lucy i kusego Dorotka.
5: Największa tajemnica, najpilniej strzeżona.
6: Już nie jestem.
5: Do tej pory.
7: Tak, to była wielka tajemnica, którą próbowaliśmy utrzymać w sekrecie przez długi czas. No i teraz ogłaszamy. Karolina Ludwiniak, czyli Dorotka.
5: Dorotka ma ile lat już, tak mniej więcej?
7: Dorotka jest maturzystką przyszłoroczną, więc ma lat 17, 18, no może 19.
5: A ty?
7: A ja pomidor, nie mogę powiedzieć.
5: Znalazłeś się w środku Wilkowej, wśród mieszkańców. Tu Lucy, matka, tu prezydent, tu premier. I?
7: To jest spełnienie marzeń dla mnie na pewno, bo jestem ogromną fanką tego serialu i zawsze oglądałam.
1: A na planie była Ela Piotrowska.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna.

0: Radio Plus. Kolejna tragedia w Tatrach na Słowacji. Nie żyje Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia w Tatrach Słowackich. Zginął 59-letni Polak, który upadł na szlaku. O szczegółach teraz nasz reporter Łukasz Bobek.
1: Do wypadku doszło w Dolinie Mięguszowieckiej na czerwonym szlaku prowadzącym do schroniska Chata pod Rysami. Zaraz po upadku mężczyzna stracił przytomność, a jego funkcje życiowe zaczęły szybko spadać. Natychmiast reanimację podjęli inni wędrowcy, a także pracownicy schroniska, którzy przybyli z przenośnym defibrylatorem. Następnie po przylocie na miejsce reanimację przejęli ratownicy górscy. Mężczyzny jednak mimo wysiłków nie udało się uratować.
0: To kolejna już podobna tragedia w Tatrach Wysokich na Słowacji. Kilka dni temu po upadku z wysokości 150 metrów zginął 21-letni Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na 3 miesiące za kraty trafili 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z nich to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z walkami na gołe pięści. Mężczyźni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę, a nagrania krążą w sieci. Sprawę śledził nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
2: Odwołanie jest pewne, usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
3: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
2: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimentowskiej, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
4: Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
2: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
5: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
2: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca.
0: A ten wciąż jest poszukiwany.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Z opinii biegłych wynika, że krzyż na terenie parafii świętego Maksymiliana Kolbego zapalił się od zniczy. Prokuratura informuje, że, tu cytat, nie stwierdzono śladów wskazujących na celowe podpalenie ani obecności substancji łatwopalnych. Krzyż był świadkiem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Przyjechali z całego kraju, by poznać historię i zainspirować się postacią słynnego kapelana Solidarności. W Warszawie odbywa się 6. letnia szkoła błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W tym roku pod hasłem Nie walcz ze złem metodami zła.
7: W wydarzeniu bierze udział 45 osób z całej Polski. To uczniowie szkół średnich i nauczyciele.
8: Jestem pierwszy raz. 23 lata jestem już nauczycielem. Współczesna młodzież potrzebuje autorytetów, którymi mogłaby inspirować się.
9: On jest takim nauczycielem dobrego przeżywania życia.
10: To jak ksiądz Jerzy tworzył kiedyś te relacje i tu przyciągał tłumy, to dokładnie działa teraz to samo. Choć jego fizycznie z nami nie mamy, wiemy, że on jest z nami duchowo i w to wierzymy doskonale.
11: I najpiękniejsze jest to, że to oni zapraszają rówieśników.
7: W planie są warsztaty, zwiedzanie miejsc związanych z księdzem Jerzym, spotkania ze świadkami jego życia oraz rodziną. Letnia szkoła księdza Popiełuszki zakończy się 2 sierpnia.
0: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Radio Plus.
1: Tragedia pod Gdańskiem. Nie żyje mężczyzna. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Powiemy też o tym, jak wyjechać na wakacje z dużą rodziną. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczne sceny w Otominie pod Gdańskiem. Mężczyzna odnalazł ciało swojego ojca. Jego matka jest ranna. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na miejscu zabezpieczono również broń palną.
1: Mówił Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia i zabezpieczają materiał dowodowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie przez ponad 2 godziny rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
3: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
1: Była to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu sporu o nadanie przez niego nazwy bohaterów UPA jednostce wojskowej. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła dziś ślubowanie przed Sejmem. Jak sama mówi, chce m.in. zbadać stosowanie aresztów tymczasowych, ale nie tylko. Mateusz Gołębiewski.
4: Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że urząd ma być bliżej obywateli, dlatego chce częściej wyjeżdżać w teren i regularnie spotykać się z mieszkańcami różnych regionów Polski. Jednym z pierwszych działań ma być także zbadanie praktyki stosowania tymczasowych aresztów oraz utworzenie nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do pomocy.
5: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko.
4: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Nowa rzeczniczka jest adwokatką i od lat zajmuje się ochroną praw człowieka. Współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy i prowadziła sprawy przed europejskimi trybunałami.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Duże rodziny mają pod górkę. Na wakacjach większość miejsc jest przystosowana dla rodzin z dwójką dzieci. Wypoczynek ma ułatwić program Rodzinne Wakacje – Wymiana Domów 3+.
6: Duże domy, dużych rodzin, wzajemnie sobie udostępniane, pomagamy sobie nawzajem. Mamy dostosowany dom do dużej rodziny, czyli mamy i duży czajnik, i tostery, i duże patelnie i tak dalej. Można się z tego śmiać, ale rzeczywiście często w hotelach no ten czajniczek jest taki, że gdybyśmy mieli całej rodzinie herbatę zrobić, to co najmniej pół godziny to trwa.
1: Mówiła Corina Bulenda ze Związku Dużych Rodzin. Do pilotażu zgłoszono już prawie 50 dużych domów.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i na dobry początek duet Modern Talking w przeboju Sherry Sherry Lady, potem Mary Castley, Whenever You Need Somebody, a także grupa Level 42 i Lessons in Love.

Level 42, przed nami Ray Parker Jr. i piosenka z filmu Ghostbusters, potem Madonna Holiday, a ten mix zakończy Michael Jackson swoim wielkim hitem Billie Jean.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwierają wykonawcy z Holandii. To grupa Art Company i Susanna. Potem wykonawcy z Austrii, grupa Opus i Life is Life. Będzie też formacja Redbox i For America, a także Shakin' Stevens w piosence Cry Just a Little Bit.

waste your time. And I think to myself,

Za nami francuska grupa Magazine 16, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim, a przed nami Hiszpan, który głównie śpiewał po angielsku, David Lime i Bambina. Będzie też Desiree i jej klasyczny przebój Voyage, Voyage.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks otwiera Taco przebojem Putin on the Ritz, potem grupa Alphaville i Big in Japan.
2: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz.

To było niemieckie trio Alfa Willi, debiutancki przebój Big in Japan, przed nami włoska formacja Radio di Luna i Comanchero. Będzie też kolejna gwiazda muzyki italo-disco Valerie Dor w piosence Lancelot.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwierają go Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, utworem Always on My Mind. Potem Belinda Carlisle Luna, a także duet Eurythmics i Sweet Dreams.

To był włoski gwiazdor Italo Disco Albert One, a teraz niemiecki duet The Twins i Not The Loving Kind. Potem Donna Summer i I Feel Love, a także Giorgio Moroder i From Here To Eternity.

król dyskotekowej muzyki elektronicznej Giorgio Moroder za nami, a przed nami Marc Serón, francuski multiinstrumentalista w przeboju Supernature. A na zakończenie tego miksu grupa Kool & The Gang i Celebration.